kiri na batati bangi mama wakozi na notabla la iri na la kuisu na mbege tilinga we to ala kema ikana mbeka izaka mbati ya we ndalti yo tongbe la tila kuisu na yanga datala mama wakozi